0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wiosenne przymrozki zniszczyły uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze w Polsce, co stanowi poważny problem dla rolników. W wielu gospodarstwach konieczne stało się podjęcie trudnych decyzji dotyczących dalszego prowadzenia plantacji. W miejscach, gdzie straty były największe, rolnicy rozważają likwidację upraw i przesianie pól innymi roślinami. Sytuacja ta może również wpłynąć na możliwość uzyskania dopłat. Rumuński prezydent Nicu Sedan poinformował, że dron, który uderzył w blok w Gałaczu, był rosyjskim modelem Geren 2. Wnioski te wynikają z raportu technicznego opracowanego przez rumuńskich specjalistów. Incydent ten podkreśla rosnące napięcia związane z sytuacją w regionie. Rumuńskie władze kontynuują analizę skutków tego zdarzenia. W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się w obszarze obniżonego ciśnienia, co przyniesie opady deszczu. W poniedziałek, pierwszy dzień meteorologicznego lata, nad południowymi granicami kraju przemieszczać się będzie wtórny niż mecz tilt, a w nocy wystąpią opady deszczu o ciągłym charakterze. Synoptycy prognozują, że w Sudetach może wystąpić największe ryzyko burz, które zwiększą lokalne sumy opadów do 20 lub 30 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach kraju przewiduje się przelotne opady deszczu oraz lokalne burze, szczególnie w pasie od Warmii po ziemię świętokrzyską. W północno-wschodnich i północno-zachodnich krańcach Polski opady powinny być minimalne. Rząd przyjął projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym dla osób wykonujących zawody artystyczne, którego celem jest włączenie artystów do systemu ubezpieczeń społecznych. Główne korzyści ma odczuć około 21 tysięcy artystów, szczególnie tych o najniższych i nieregularnych dochodach, którzy często pracują na umowę o dzieło. Minister kultury Marta Cienkowska podkreśliła, że ustawa nie jest skierowana do bogatych celebrytów, lecz do osób, które muszą wybierać między opłaceniem składek a codziennymi wydatkami. Odniosła się również do kontrowersyjnych wypowiedzi lidera Konfederacji, oceniając je jako oburzające i nieodpowiednie w przestrzeni publicznej. Przystąpienie do programu będzie dobrowolne, a jego celem jest wsparcie tych, którzy naprawdę go potrzebują. Z raportu Rowerowa Polska PZU wynika, że rower stał się kluczowym elementem codziennej mobilności w Polsce, a ponad połowa rowerzystów korzysta z jednośladów co najmniej kilka razy w tygodniu. Badania wskazują na występowanie konfliktów między rowerzystami a kierowcami, w tym przypadków agresji fizycznej, a także agresywnych reakcji rowerzystów w sytuacjach spornych. Bartosz Czarnieki ze Stowarzyszenia Rowerowy Białystok zwraca uwagę na problem braku uwagi kierowców przy skrzyżowaniach, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji na drogach. Wskazano także na potrzebę poprawy przepisów dotyczących pierwszeństwa na przejazdach rowerowych oraz infrastruktury, aby zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: W odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18:04 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18:00 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19:00 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23:00 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19:00 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7:00 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Kwestia Tajwanu jest wewnętrzną sprawą Chin, jak oświadczyła rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin Mao Nin. Jej wypowiedź jest reakcją na sugestie dotyczące ewentualnego konfliktu nuklearnego między Chinami a Stanami Zjednoczonymi w kontekście Tajwanu. Rzeczniczka podkreśliła, że Chiny nie tolerują ingerencji z zewnątrz w tę sprawę. Niebieska pełnia Księżyca miała miejsce w niedzielę 31 maja o godzinie 10:45 czasu środkowoeuropejskiego letniego. Choć Księżyc nie zyska błękitnego zabarwienia, zjawisko to jest wyjątkowe, ponieważ na kolejną niebieską pełnię będziemy musieli czekać do grudnia 2028 roku. W Polsce warunki do obserwacji będą zróżnicowane. Niektóre regiony doświadczą umiarkowanego lub dużego zachmurzenia, co może utrudnić widoczność. W poniedziałek, 1 czerwca, w Polsce prognozowane są opady deszczu oraz burze, szczególnie na południu kraju. W pierwszej części nocy na wschodzie mogą wystąpić przelotne opady, a w drugiej części nocy na północy zapowiadane są zamglenia. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, a przelotne opady deszczu mogą wystąpić w większości regionów, z intensywniejszymi opadami do 15 litrów na metr kwadratowy w rejonie Sudetów. Temperatury mają wynosić od 19 do 23 stopni Celsjusza, a wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany. W południowej Polsce warunki biometeorologiczne będą negatywne, co może wpłynąć na samopoczucie mieszkańców. Polska wysyła specjalistyczny samolot do Chin po Klaudię, 24-letnią Polkę, która przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Minister Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, potwierdził, że wszystkie zgody na przelot zostały zatwierdzone, a start samolotu zaplanowano na poniedziałkowy poranek, 1 czerwca. Klaudia Uciechowska, która studiowała w Pekinie, od kwietnia jest leczona na oddziale intensywnej terapii z powodu poważnych schorzeń. Na pokładzie samolotu znajdzie się wojskowy personel medyczny, który zapewni jej bezpieczeństwo w trakcie transportu do szpitala w Polsce. O godzinie 17:30 rozpoczął się mecz piłkarski Polska, Ukraina we Wrocławiu, w którym biało-czerwoni grają pod wodzą trenera Jana Urbana. W składzie polskiej drużyny znaleźli się m.in. Marcin Bułka, Robert Lewandowski oraz Piotr Zieliński. Ukraińska ekipa, prowadzona przez trenera Andrzeja Maldere, zagra w składzie z Anatolijem Trubinem i Andrijem Jarmołenką. Mecz ten stanowi pierwszy test dla polskiej reprezentacji przed jesiennymi spotkaniami Ligi Narodów, a jego sędzią jest Filip Glowa ze Słowacji. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Wisła Kraków w ubiegłą niedzielę świętowała awans do Ekstraklasy, a na rynku głównym w Krakowie zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Równocześnie w Paryżu tysiące kibiców świętowało zwycięstwo Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Oba wydarzenia przyciągnęły uwagę mediów na całym świecie. Wydarzenia te podkreślają rosnące znaczenie polskiego futbolu na międzynarodowej scenie. Ukraińskie jednostki walczące z rosyjską armią mogą zdobywać punkty za eliminowanie żołnierzy przeciwnika oraz niszczenie sprzętu wojskowego w ramach programu Army of Drones Bonus. Punkty te można wymieniać na nowe drony potrzebne na froncie. Program, który jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na świecie, oparty jest na weryfikacji nagrań dokumentujących trafienia, a jego filozofia zakłada, że im więcej zniszczono, tym więcej można otrzymać. Ukraińskie władze planują rozwijać system, wprowadzając nowe kategorie celów objęte punktacją. W ubiegłym miesiącu ukraińskie drony miały wyeliminować lub wyłączyć z walki ponad 35 tysięcy rosyjskich żołnierzy. W tragicznym wypadku w Brzuzem w województwie kujawsko-pomorskim zginęły dwie osoby po tym, jak kierująca Peugeotem zjechała z drogi i wpadła do bagna. Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 21. Pomimo udzielonej pomocy medycznej, kierująca pojazdem, która nie miała uprawnień do kierowania, zmarła w szpitalu. Policja z Rypina prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury w celu ustalenia przyczyn tragedii. W Łobzie, w mieszkaniu przy ulicy Komuny Paryskiej, policja odkryła ciało 30-letniego mężczyzny. Na ciele znajdowała się rana cięta na szyi. Wstępne ustalenia sugerują, że do jego śmierci mogła się przyczynić inna osoba. Śledczy prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. Aleksandr Łukaszenka ostrzegł przed konsekwencjami ewentualnego ataku Ukrainy na Białoruś, komentując doniesienia o liście setek celów wyznaczonych przez Kijów. Białoruski przywódca stwierdził, że jego kraj również ma przygotowane odpowiedzi, w tym jeden, bardzo poważny cel w pobliżu granicy. Łukaszenka przekonywał, że ani Białoruś, ani Ukraina nie są zainteresowane otwarciem nowego frontu i wskazywał na niską wartość bojową ukraińskich jednostek po drugiej stronie granicy. Dodał, że atak na Białoruś mógłby prowadzić do poważnej eskalacji konfliktu na Ukrainie. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Premier Węgier Péter Magyar zażądał dymisji prezydenta Tamasa Szulyoka, wyznaczając mu termin do końca maja. Szulyok odpowiedział, że godność urzędu głowy państwa wymaga od niego niezłomnego trwania. Magyar zapowiedział specjalne wydarzenie na poniedziałek na godzinę 8. Dalsze kroki w tej sprawie pozostają nieznane. W miejscowości Choromany w województwie mazowieckim doszło do poważnego incydentu z udziałem ciągnika rolniczego, co może skutkować poważnymi konsekwencjami dla właściciela. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, a także sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 do 15 lat. Dodatkowo mężczyzna może zostać zobowiązany do zapłaty nawiązki finansowej na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w wysokości od 5 do 60 tysięcy złotych oraz stracić ciągnik wart blisko 400 tysięcy złotych. Sprawą zajmuje się policja. 2 osoby zginęły w wypadku, który miał miejsce na drodze wojewódzkiej w Brzuzem koło Rypina w Kujawsko-Pomorskiem. Kierująca Peugeotem, 32-latka, nie mając uprawnień do prowadzenia pojazdów, wjechała do bagna, co skutkowało przewróceniem pojazdu na dach. Na miejscu zmarł 54-letni pasażer, a kobieta oraz drugi pasażer zostali przewiezieni do szpitala, gdzie 32-latka również zmarła na skutek odniesionych obrażeń. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Czeski ekonomista i bankier Mojmir Hampl ostrzega, że Europa zmierza ku niepewności w obliczu kończącej się ery globalnego bezpieczeństwa, które było pilnowane przez Stany Zjednoczone. W jego opinii Europejczycy czują się zdezorientowani i nieprzygotowani na rosnące zagrożenia, które mogą wyniknąć ze wycofania się Stanów Zjednoczonych z roli obrońcy. Hampl zwraca uwagę na niebezpieczeństwo wzrostu nacjonalizmu, co może uczynić Europę znacznie mniej bezpieczną. Wskazuje, że historia pokazuje, iż najgroźniejszym wrogiem Europy zawsze był sąsiad. W obliczu tych wyzwań konieczne są szybkie zmiany w podejściu do bezpieczeństwa na kontynencie. Warszawski adwokat został zatrzymany w związku z wywoływaniem fałszywych alarmów o planowanych zamachach na kluczowe osoby w kraju. Podszywał się on m.in. pod znanego prokuratora oraz byłego wiceministra. Sprawa jest obecnie badana przez organy ścigania, które analizują wszystkie okoliczności związane z tymi działaniami. Zatrzymanie adwokata może prowadzić do dalszych konsekwencji prawnych. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 6. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Karol Nawrocki zajął 3. miejsce w sondażu przeprowadzonym przez Ibris dla Rzeczpospolitej, w którym uczestnicy wskazywali najlepszego prezydenta III Rzeczypospolitej. Aleksandra Kwaśniewskiego uznało za najlepszego prezydenta 40,8% respondentów, a Lecha Kaczyńskiego 23,5%. Nawrockiego wybrało 21,1% badanych, a Lecha Wałęsę tylko 3,8%. Sondaż przeprowadzono w dniach 22-23 maja na próbie 1067 osób. W Gdańsku 1 czerwca 2026 roku prognozowana jest wysoka temperatura odczuwalna oraz lekki wiatr. Zachmurzenie będzie nieznaczne, co sprzyjać będzie przyjemnej pogodzie. Na razie nie przewiduje się opadów deszczu. Zachęca się do korzystania z uroków dnia, jednak warto mieć na uwadze możliwość nagłej zmiany warunków atmosferycznych. Sędziów walczących z porządkiem prawnym jest około 100 na 9 tysięcy etatów sędziowskich, informuje Zbigniew Kapiński, nowo powołany pierwszy prezes Sądu Najwyższego, w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną. Kapiński podkreśla, że jego celem jest posklejanie skłóconych frakcji wśród sędziów. Wskazuje również na reakcję na jego wybór w Sądzie Najwyższym. Szczegóły dotyczące tych reakcji źródło nie ujawnia. Dziś z Warszawy wyruszy specjalny samolot z wojskowym zespołem medycznym, który przetransportuje do Polski 24-letnią Klaudię Uciechowską, przebywającą w śpiączce w Pekinie. Kobieta zmaga się z poważnymi powikłaniami po operacji usunięcia potworniaka jajnika i obecnie wymaga intensywnej opieki medycznej. Jej matka, która również leci do Chin, wyraziła zarówno radość, jak i obawy związane z przelotem i stanem zdrowia córki. Po przylocie do Polski Klaudia będzie potrzebować hospitalizacji oraz długotrwałej rehabilitacji neurologicznej. Koszty leczenia w Pekinie przekroczyły 100 tysięcy dolarów, a zebrane środki mają pomóc w dalszej terapii w kraju. 8 osób zginęło, a 19 zostało rannych w wyniku izraelskiego nalotu na południu Libanu, co potwierdziły libańskie władze. Premier Izraela Benjamin Netanyahu ogłosił rozszerzenie ofensywy, uzasadniając to rosnącą liczbą ataków dronów ze strony Hezbollahu w odpowiedzi na eskalację konfliktu. Francja zażądała zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Władze Libanu oraz inne państwa podkreślają potrzebę natychmiastowego zawieszenia broni, a rozmowy pokojowe są kontynuowane, mimo nasilającej się przemocy. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel, przeboje trzech pokoleń.
1: Nie byłaś do końca normalną dziewczyną. Lubiłaś się bawić z tapczaną sprężyną. Widziano nas razem w komisach meblowych ogrzebać. Lubiłaś w meblach stylowych. Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj. Tak bardzo kochałem, że dałem ci misia. Był miękki, pluszowy i pełny nadziei, że nigdy nas nic nie rozdzieli. Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu. Twój tata poprosił, by czekać w pokoju na stole. Dziurawy zalegał nasz misiu. Poczułem się martwy i zrobiłem siku. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

Przysięgi, że będzie jak nie wiem. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu, bo miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia, wyjęłaś go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu, miłości i bólu istnienia. A mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu, dostaje ode mnie gumki z metalu. Wydłubałaś sianko z naszego misia, a nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, a nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, a nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, a nie chcę się z tobą więcej spotykać.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte ostrzeżenia dotyczące silnych burz oraz intensywnych opadów deszczu w wschodniej, południowej oraz środkowej Polsce. Zalegający nad krajem front atmosferyczny przyniesie niespokojne godziny w pogodzie. Oczekiwane są intensywne zjawiska atmosferyczne, a poprawa warunków ma nastąpić dopiero późnym wieczorem. Mieszkańcy objętych obszarów powinni zachować szczególną ostrożność. Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska, radna oraz żona ministra Marcina Kierwińskiego, zarabia jako dyrektorka do spraw strategii i rozwoju kolei mazowieckich ponad 340 tysięcy złotych rocznie. To kwota wyższa niż wynagrodzenie prezydenta Warszawy. Informacje te podała Gazeta Wyborcza. Dalsze działania w tej sprawie nie zostały wskazane w materiale. Seria aktów wandalizmu wymierzonych w Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku oraz pomnik Jana Karskiego spotkała się z zdecydowaną reakcją nowojorskich radnych. W opublikowanym oświadczeniu wyrazili oni swoje oburzenie i potępili te czyny. Radni podkreślili znaczenie ochrony miejsc, które symbolizują historię i kulturę. Władze lokalne zapowiadają dalsze kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych obiektów. W dniu 1 czerwca 2026 roku w województwie dolnośląskim prognozowane są zmienne warunki atmosferyczne. W ciągu dnia mogą wystąpić opady deszczu, CEO sugeruje, że warto zabrać ze sobą parasol. Ponadto przewidywane są chłodniejsze temperatury, CEO skłania do zabrania ciepłego okrycia. Mieszkańcy regionu powinni być przygotowani na różne zmiany pogody w ciągu dnia. Napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem ponownie eskalowało mimo obowiązującego od tygodni rozejmu. W nocy z niedzieli na poniedziałek Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń w samoobronie na cele wojskowe w Iranie, co miało być odpowiedzią na zestrzelenie amerykańskiego drona MQ-1 Predator. W odpowiedzi Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił atak na bazę lotniczą, którą uznano za wykorzystywaną przez amerykańskie siły. Irański minister spraw zagranicznych poinformował, że rozmowy pokojowe z Waszyngtonem są w toku. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: One ticket, please. Long wish everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu dla większości kraju, które obowiązują od południa do godziny 19 w poniedziałek. Alerty dotyczą województw mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz częściowo pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W tych regionach prognozowane są opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Dodatkowo w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim przewiduje się intensywne opady deszczu do 60 mm. Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia obowiązują w województwach lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim oraz małopolskim, przewidując gwałtowny wzrost stanów wód. 4 osoby zginęły, a 2 doznały rozległych poparzeń w wyniku wybuchu w fabryce zbrojeniowej Hanwha Aerospace w Daejeon w Korei Południowej. Eksplozja miała miejsce na parterze budynku krótko przed godziną 11 czasu lokalnego. Służby ratunkowe opanowały pożar po 50 minutach, a prezydent Korei Południowej zlecił dokładne zbadanie przyczyn tragedii. Przedstawiciel koncernu poinformował, że trwa ustalanie okoliczności i skali zniszczeń. Fabryka była już wcześniej miejscem tragicznych wypadków, w tym eksplozji w maju 2018 roku, w której zginęło 5 pracowników. Pożar lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu może być efektem podpalenia, choć wiceminister spraw wewnętrznych nie chciał jednoznacznie oceniać sytuacji. Podkreślił, że wykrywalność sprawców takich incydentów jest niska, a dochodzenie policyjne pod nadzorem prokuratury ma ustalić przyczyny pożaru. Wiceszef MSWiA zwrócił uwagę na gorszy stan lasów prywatnych, które mogą stwarzać większe zagrożenie pożarowe z powodu nagromadzenia materiału palnego. Ewakuowani mieszkańcy miejscowości Ołdakowizna wrócili do domów następnego dnia po prewencyjnej ewakuacji. Dodał, że jeden z pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej został zniszczony, a jednostka otrzyma wsparcie w postaci nowego pojazdu. Prezydent Węgier Tamás Szulyok ogłosił, że pozostanie na swoim stanowisku, odrzucając wezwanie premiera Petera Magyara do dymisji. Magyar, nazywając Szulyoka marionetką Orbánia, wyznaczył termin do północy w niedzielę na dobrowolną rezygnację. Szulyok stwierdził, że godność urzędu głowy państwa wymaga od niego niezłomnego trwania i zapowiedział dalsze wykonywanie swoich obowiązków. Ostateczna decyzja w sprawie jego ewentualnego odwołania będzie należała do Trybunału Konstytucyjnego. Premier zapowiedział spotkanie z prezydentem na poniedziałek rano. Francuska marynarka wojenna zatrzymała w niedzielę rano rosyjski tankowiec objęty sankcjami międzynarodowymi. Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił te informacje w poniedziałek, dziękując partnerom za współpracę w tej operacji. Akcja ta podkreśla determinację Francji w egzekwowaniu międzynarodowych restrykcji wobec Rosji. Szczegóły dotyczące zatrzymania nie zostały jednak ujawnione. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Minęła 9. Czas na serwis w Radiu DHT. W najbliższych dniach Polska doświadczy bardzo zmiennej i niestabilnej pogody, z wędrującymi frontami, które mogą przynieść opady deszczu i burze w wielu regionach. Najsilniejsze zjawiska meteorologiczne przewidywane są szczególnie w okolicach środy i piątku. Mimo tych zawirowań, temperatura będzie stosunkowo wysoka, co będzie przypominać o nadchodzącym lecie. Jednak na upały mieszkańcy kraju muszą jeszcze poczekać. Rosja ponosi coraz większe straty w wojnie z Ukrainą, co wpływa na jej dotychczasową strategię. Z danych przedstawionych przez Instytut Studiów Wojennych wynika, że w kwietniu Moskwa straciła nawet 116 km2 terytorium. Dotychczasowe kalkulacje, które pozwalały Rosji na akceptację wysokich kosztów ludzkich w zamian za niewielkie zdobycze, przestały być skuteczne. Sytuacja ta może zmusić Kreml do rewizji swoich działań na froncie. Referendum w sprawie odwołania burmistrza Pionek, Łukasza Miśkiewicza, okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. W niedzielnym głosowaniu nie osiągnięto wymaganego progu uczestników, co pozwala burmistrzowi na dalsze pełnienie obowiązków. W związku z tym Miśkiewicz pozostaje na stanowisku. Ukraina stała się liderem w dziedzinie dronów w wyniku rosyjskiej inwazji, co przyciąga uwagę zachodnich firm zbrojeniowych. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie, Kijów uruchomił program umożliwiający testowanie rozwiązań w realiach wojennych. W miarę jak kraj staje się laboratorium wojny, współpraca z przemysłem obronnym z Zachodu zyskuje na znaczeniu. Dalsze działania będą koncentrować się na rozwijaniu technologii i zwiększaniu efektywności w obliczu konfliktu. Donald Trump oświadczył, że Iran pragnie zawrzeć korzystne dla Stanów Zjednoczonych porozumienie, pomimo napięć, które zaostrzyły się po wymianie ognia między amerykańskimi a irańskimi wojskami na Bliskim Wschodzie. Prezydent Stanów Zjednoczonych obarczył winą za trudności w negocjacjach politycznych komentatorów, którzy według niego nie rozumieją skomplikowanej sytuacji. Trump podkreślił, że jego praca jest utrudniona przez negatywne komentarze, które wpływają na jego decyzje dotyczące Iranu. W piątek zapowiedział podjęcie decyzji w sprawie proponowanego porozumienia, mającego na celu przedłużenie zawieszenia broni, jednak nie sprecyzował terminu. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
1: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Dwa autokary przewożące dzieci zderzyły się w Opławkach w powiecie kętrzyńskim, co spowodowało, że dwie osoby, w tym opiekun i dziecko, wymagały pomocy medycznej. Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej numer 591, gdy kierujący pierwszym autokarem wykonywał manewr skrętu w prawo, a drugi wjechał w tył pojazdu. Policja potwierdziła, że obaj kierowcy byli trzeźwi, a w autokarach znajdowało się w sumie 52 osoby. Na miejsce wypadku wysłano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego z powodu podejrzenia urazu kręgosłupa u poszkodowanego dziecka. Życie poszkodowanych nie jest zagrożone. Koalicja Obywatelska traci poparcie, osiągając wynik 32,98%, co oznacza spadek o blisko 3 punkty procentowe w porównaniu z początkiem maja. Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje 26,66%, co stanowi nieznaczny spadek o 0,23 punktu procentowego. Na znaczeniu zyskuje Konfederacja Wolność i Niepodległość, która osiągnęła 13,29%, co oznacza wzrost o 1,55 punktu procentowego. Inne ugrupowania, takie jak Nowa Lewica oraz Konfederacja Korony Polskiej, również zyskują poparcie, podczas gdy Partia Razem i Polskie Stronnictwo Ludowe notują spadki. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 28 i 29 maja na reprezentatywnej próbie 1057 dorosłych Polaków. Od 26 czerwca na trasie do Helu wraca kontrowersyjna linia autobusowa o numerze 666, którą obsługiwać będzie Flixbus. Po wcześniejszych protestach, gdy PKS Gdynia zmienił numer linii na 669, nowy przewoźnik zdecydował się na przywrócenie oryginalnego oznaczenia. Autobus wyruszy o godzinie 6 rano z Krakowa, a do celu dotrze o godzinie 19.45. Michał Limen, dyrektor zarządzający Flixbusa w Europie Wschodniej, podkreślił, że lepiej, kiedy linia sama tłumaczy, dokąd jedzie. Powrót linii wzbudza zainteresowanie, co potwierdzają nawet zagraniczne media, takie jak brytyjska telewizja publiczna. MiG-29, mimo że nie jest nowym myśliwcem, wykazuje wysoką efektywność na współczesnym polu walki dzięki integracji z zachodnim uzbrojeniem. Nowe nagranie z frontu w Ukrainie potwierdza jego skuteczność w działaniach wojennych. Maszyna stała się istotnym narzędziem w starciach z siłami rosyjskimi. Wprowadzenie MiG-29 do użytku przez Polskę okazało się korzystną decyzją. Od 1 czerwca w Warszawie wejdzie w życie nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Uchwała Rady Miasta dotyczy całego obszaru stolicy, z wyjątkiem sklepów w strefie wolnocłowej na lotnisku Chopina. Zakaz będzie obowiązywał codziennie w godzinach od 22 do 6. Wprowadzenie tych przepisów ma na celu ograniczenie problemów związanych z nocną sprzedażą alkoholu. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W 2026 roku Stany Zjednoczone będą obchodzić swoje 250. urodziny, jednak planowane widowisko z udziałem Donalda Trumpa napotyka problemy. Artyści, w tym Martina McBride i zespół The Commodores, odwołują swoje występy na tę okazję. Prezydent Stanów Zjednoczonych skomentował sytuację, określając środowisko muzyczne mianem trzeciorzędnego. Dalsze działania związane z jubileuszem pozostają niepewne. Młodzi ludzie coraz częściej rezygnują ze spożywania alkoholu. CO widać w rosnącej popularności trzeźwych imprez. W Warszawie od 1 czerwca obowiązuje zakaz nocnej sprzedaży alkoholu od godziny 22 do 6 rano, co może wpływać na nocne życie mieszkańców. Organizatorzy i uczestnicy trzeźwych wydarzeń, takich jak Sober Rave, podkreślają, że da się bawić bez używek. Zmiany te wskazują na szerszą transformację w podejściu do alkoholu w społeczeństwie. Administracja Donalda Trumpa wkracza w sezon huraganowy w Stanach Zjednoczonych z najmniejszą liczbą pracowników zajmujących się usuwaniem skutków klęsk żywiołowych od 2021 roku. W kraju występują ogromne zaległości we wnioskach o pomoc oraz liczne wakaty na najwyższych stanowiskach w służbach zarządzania kryzysowego. Te okoliczności budzą niepokój wśród mieszkańców, którzy obawiają się o skuteczność reakcji na nadchodzące zagrożenia. Geopolityka wróciła na czoło światowych wydarzeń, a firmy stają się nowymi uczestnikami konfliktów. W obliczu rosnących barier handlowych i politycznych napięć, Europa zyskuje przewagę dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa. Szwedzka ekspertka do spraw bezpieczeństwa Elisabeth Bro wskazuje, że blisko 40% firm odczuwa zwiększone ryzyko za granicą z powodu polityki zagranicznej swojego kraju. Dalsze działania mogą być konieczne, aby zminimalizować to ryzyko i dostosować strategię do zmieniających się warunków geopolitycznych. Fizyk Alessio Zaccone z Uniwersytetu w Mediolanie opracował model matematyczny, który sugeruje, że światowa populacja może zmniejszyć się o połowę do roku 2064. Model oparty jest na badaniach zmarłego Kosti Trachenki z Queen Mary University of London. Mimo tych prognoz, obecna sytuacja demograficzna jest stabilna. Dalsze badania mogą dostarczyć więcej informacji na temat przyszłych trendów populacyjnych. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: Radio DHT.

Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Niemkom grozi utrata prestiżowego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, co mogłoby być ich pierwszą porażką w tej kwestii od lat. Minister spraw zagranicznych Johann Badefull podejmuje działania mające na celu ratowanie sytuacji, jednak nadszarpnięty wizerunek kraju może okazać się trudny do odbudowania. W tej chwili nie ma informacji na temat konkretnych kroków, jakie mogą zostać podjęte w celu rozwiązania tej sytuacji. Izraelski premier Benjamin Netanyahu nakazał przeprowadzenie ataków na cele terrorystyczne w południowej dzielnicy Bejrutu, Adedahi, która jest uważana za bastion wspieranego przez Iran Hezbollahu. Decyzja zapadła w poniedziałek, a szczegóły dotyczące konkretnych celów oraz skali działań nie zostały ujawnione. Kancelaria premiera podkreśliła, że operacje mają na celu zwalczanie zagrożeń terrorystycznych w regionie. Stany Zjednoczone ogłosiły wycofanie się z aktywnej roli na światowej scenie, co dotyczy również Azji. Władze Stanów Zjednoczonych wymagają od regionalnych sojuszników, aby samodzielnie stawiali czoła rosnącej potędze militarnej Chin. Taki krok budzi obawy wśród państw azjatyckich, które mogą mieć trudności z zabezpieczeniem swoich interesów w obliczu narastających napięć. Dalsze konsekwencje tego wycofania będą monitorowane przez międzynarodowe społeczności. Mężczyzna w wieku 65 lat został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa, pracując w zakładach produkujących elementy amunicji artyleryjskiej i rakietowej, należących do polskiej grupy zbrojeniowej. Zatrzymanie miało miejsce w ramach śledztwa prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Podejrzany usłyszał zarzut współpracy z obcym wywiadem i przekazywania informacji mogących zaszkodzić interesom państwa. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a w przypadku skazania grozi mu kara dożywocia. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku z śledztwem o korupcję w Poznańskim Urzędzie Miasta oraz Zarządzie Dróg Miejskich. Wśród zatrzymanych znajduje się pracownik urzędu oraz prezes spółki deweloperskiej, który miał wręczać łapówki byłemu naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili także przeszukania w urzędzie oraz innych lokalizacjach w Wielkopolsce. Podejrzani usłyszeli 10 zarzutów dotyczących korupcji i prania pieniędzy, a nad sprawą został nałożony dozór. Dotychczas w śledztwie zarzuty usłyszały 23 osoby, a śledczy zabezpieczyli mienie o wartości ponad 1,6 miliona złotych. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Firma Ewa Pifi, związana z Olegiem Bojko, odgrywa istotną rolę na polskim rynku jednorazowych e-papierosów. Pomimo nałożonych na oligarchę sankcji przez wiele państw, Bojko kontynuuje działalność w Europie. Jego powiązania z Kremlem nie przeszkadzają w prowadzeniu interesów w Polsce. Dalsze działania firmy mogą budzić kontrowersje w kontekście unijnych restrykcji. W zeszłym roku Niemcy opuściło 295 tysięcy obywateli, co może być początkiem niebezpiecznego trendu. Wzrost emigracji wśród młodych ludzi budzi obawy o przyszłość gospodarki Niemiec. Eksperci wskazują, że ten fenomen może prowadzić do dalszych negatywnych skutków dla rynku pracy i stabilności ekonomicznej kraju. Dalsze analizy tego zjawiska są konieczne, aby zrozumieć jego przyczyny i potencjalne konsekwencje. W Płocku doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy spadł z wiaduktu. Zginęli dwaj mężczyźni, 28-letni kierowca oraz 35-letni pasażer. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Renault zjechał z drogi i uderzył w barierki przed upadkiem z wysokości. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, jednak obaj mężczyźni nie przeżyli. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia szczegółowych okoliczności wypadku. W Balcarzowicach na Opolszczyźnie trwa szacowanie strat po sobotnim przejściu trąby powietrznej, która uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Nikt nie został ranny, jednak dwa domy zostały wyłączone z użytku przez nadzór budowlany. Poszkodowani mieszkańcy mogą liczyć na doraźną pomoc finansową w wysokości 8 tysięcy złotych oraz na wsparcie związane z uszkodzeniami budynków, które może wynieść do 200 tysięcy złotych na budynek mieszkalny. Wojewoda Opolski zapewniła również, że poszkodowanym udzielana jest pomoc psychologiczna, a środki na wsparcie są już dostępne. Pomoc może być wypłacona jeszcze przed długim weekendem, jeśli urząd otrzyma wymagane dokumenty. Po raz pierwszy od wybuchu wojny w Ukrainie niemieccy przedsiębiorcy wezmą udział w forum ekonomicznym w Petersburgu, co ma na celu zabezpieczenie interesów gospodarczych na czas po ewentualnym rozejmie. Szef Izby Handlu Zagranicznego AHK, Matthias Schäpp, podkreślił, że Niemcy chcą chronić ponad 100 miliardów euro aktywów w Rosji oraz przeciwdziałać rosnącym wpływom Azji na rosyjskim rynku. Na forum pojawią się także politycy prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec, którzy opowiadają się za wznowieniem współpracy z Rosją. Wciąż aktywnych jest około 1600 niemieckich firm w Rosji, które w zeszłym roku osiągnęły obroty wynoszące około 20 miliardów euro. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Lekarze z Krakowa walczą o życie 3-letniego chłopca, który w niedzielę wieczorem topił się w przydomowym stawie w Tarnawie pod Bochnią. Chłopiec uczestniczył w urodzinach innego dziecka, gdy nagle zniknął z oczu dorosłych. Po odnalezieniu w stawie był nieprzytomny. Obecnie trwa intensywna akcja ratunkowa. Władze Rosji pracują nad nowym systemem, który pozwoli na automatyczne nakładanie kar administracyjnych na podstawie danych zbieranych przez drony. Mechanizm ten ma działać bez dodatkowych kontroli oraz kontaktu z osobami łamiącymi prawo. Wprowadzenie tego systemu może znacząco wpłynąć na sposób monitorowania obywateli w Rosji. Szczegóły dotyczące terminu wdrożenia nie zostały ujawnione. Mężczyzna w wieku 65 lat został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa, pracując w zakładach produkujących elementy amunicji artyleryjskiej i rakietowej. Śledczy podejrzewają, że mężczyzna współpracował z obcym wywiadem. Sprawa jest w toku, a dalsze kroki będą podejmowane w zależności od wyników śledztwa. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie pojawiły się oskarżenia ze strony organizacji związanej z Kają Gołudek, które twierdzą, że doszło do urodzenia żywego dziecka po przeprowadzonej aborcji. Dyrekcja szpitala wydała oświadczenie w tej sprawie, jednak szczegóły odpowiedzi nie zostały ujawnione. Szpital zapewnia, że sytuacja jest badana, a wszelkie procedury są przestrzegane. Dzięki procedurze in vitro w Polsce urodziło się 15 tysięcy dzieci. Premier Donald Tusk ogłosił, że program ten obejmuje już 40 tysięcy par, a finansowanie zostanie zwiększone z 500 milionów do 600 milionów złotych rocznie. Cierpiące na niepłodność pary będą mogły korzystać z państwowej refundacji leczenia metodą in vitro od 1 czerwca 2024 roku. Program Ministerstwa Zdrowia ma obowiązywać do 31 grudnia 2028 roku. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Decyzja ta jest konsekwencją przegranej w referendum w Krakowie. To działanie ma na celu ukaranie regionalnych władz Koalicji Obywatelskiej za niepowodzenie w tej kwestii. Szczegóły dotyczące dalszych kroków nie zostały ujawnione. Rosyjski model sztucznej inteligencji ma wspierać procesy decyzyjne w urzędach oraz usuwać niecenzuralne słownictwo z raportów. System potrafi rozpoznawać głosy prelegentów i automatycznie przekłada mowę potoczną na oficjalny styl urzędowy. Jego działanie opiera się na wykorzystaniu amerykańskich komponentów open source. Wprowadzenie tego modelu ma na celu zwiększenie efektywności administracji publicznej w Rosji. Armia Ukrainy ogłosiła, że kluczowe miasta oraz trasy logistyczne w okupowanym przez Rosję obwodzie ługańskim są obecnie pod kontrolą operacyjną ukraińskich dronów. Ukraińcy przeprowadzili uderzenie, które dotarło aż do 205 km w głąb okupowanego terytorium. Działania te podważają twierdzenia Moskwy o całkowitej dominacji w regionie. Ukraińska ofensywa wskazuje na zmieniający się układ sił na froncie. W listopadzie Amerykanie wezmą udział w kolejnych wyborach krajowych, które mogą pogłębić podział między lewicą a prawicą. Kluczowym skutkiem tych wyborów będzie to, która partia przejmie kontrolę nad Kongresem Stanów Zjednoczonych, co wpłynie na uprawnienia ustawodawcze oraz przewodnictwo w komisjach. Wybory w stanach takich jak Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensylwania i Wisconsin będą zaciętą rywalizacją z naciskiem na lokalne kwestie i kompetencje kandydatów. W przypadku utraty Izby Reprezentantów przez Republikanów, demokraci mogą rozważyć postawienie prezydenta w stan oskarżenia, jednak ich szanse na sukces w Senacie będą ograniczone. Działania te mogą przyczynić się do dalszego zaostrzenia politycznych sporów w Stanach Zjednoczonych. Rosyjskie ataki na ukraińskich cywilów trwają każdego dnia. Jednak ostatnie uderzenie drona w Rumunii przyciągnęło szczególną uwagę w zachodnim świecie. Andrzej Kundra, zastępca redaktora naczelnego czeskiego serwisu Respekt, podkreśla, że zjawisko to wymaga większej reakcji ze strony Europy. W artykule autor apeluje o zwrócenie większej uwagi na sytuację w Ukrainie i działania Rosji. Szczegóły dotyczące dalszych kroków ze strony Europy nie zostały jednak wskazane. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
2: Music. Really good music.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: is Radio DHT.
1: You hear nothing but the best.
0: Playing on www.radiodht.com.
2: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
3: Motoserwis.

Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ponad 20 funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo rodziny królewskiej zostało odsuniętych od służby z powodu zarzutów o zasypianie podczas pełnienia obowiązków oraz opuszczanie stanowisk w zamku Windsor. Policja metropolitalna wszczęła dochodzenie w tej sprawie, a w przypadku 21 z funkcjonariuszy wprowadzono natychmiastowe ograniczenia w wykonywaniu zadań. Informacje te ujawniono po publikacji w dzienniku The Sun, która zwróciła uwagę na nieprawidłowości w zachowaniu policjantów. Oświadczenie policji podkreśla, że takie sytuacje nie odpowiadają standardom oczekiwanym od funkcjonariuszy. Dodatkowo, dwaj policjanci, którzy nie zostali objęci ograniczeniami, również nie będą pełnić służby w rezydencjach królewskich do czasu zakończenia śledztwa. Amerykańska administracja poparła rozszerzenie izraelskich operacji militarnych w kierunku Bejrutu po nieudanych próbach dyplomatycznych. Decyzja ta może prowadzić do eskalacji konfliktu w Libanie, w szczególności w rejonie Adedahi, uznawanym za bastion Hezbollahu. Izraelski premier Benjamin Netanyahu wydał rozkaz przeprowadzenia ataków na cele terrorystyczne w tej dzielnicy. W ocenie Stanów Zjednoczonych, Hezbollah działa pod przewodnictwem Iranu, który dąży do przedłużenia konfliktu w celu uzyskania przewagi w negocjacjach. Holenderskie systemy obrony powietrznej Patriot pozostaną w Polsce maksymalnie pół roku dłużej. CO zostało uzgodnione na prośbę Sojuszu Północnoatlantyckim i polskich władz. Systemy te chronią strategiczne centrum logistyczne w Jasionce, kluczowe dla dostaw sprzętu wojskowego do Ukrainy. Holenderska minister obrony Dylan Jesilgos-Zegerius podkreśliła, że decyzja o przedłużeniu misji jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia w regionie. Obecność systemów Patriot w Polsce jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa operacji logistycznych, a ich misja potrwa do grudnia 2026 roku. Sytuacja na Bliskim Wschodzie ulega dramatycznemu zaostrzeniu, a w weekend miała miejsce nowa wymiana ataków między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Donald Trump zapowiada porozumienie, które ma na celu zakończenie walk, jednak obie strony kontynuują wzajemne ataki. W tej niepewnej sytuacji dalsze działania mogą wpływać na regionalną stabilność. Nowym dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych zostanie generał dywizji Ireneusz Nowak, dotychczasowy zastępca dowódcy generalnego i inspektor sił powietrznych. Na tym stanowisku zastąpi generała Macieja Klisza, który obejmie funkcję szefa sztabu w dowództwie Sojuszu Północnoatlantyckim w Brunssum. Oficjalne przekazanie obowiązków odbędzie się jutro w Pałacu Prezydenckim. Dzięki, że byliście z nami. Gra Radio DHT.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. Czas na serwis w Radiu DHT. Propozycja prezydenta Karola Nawrockiego dotycząca odebrania prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego osiągnęła w internecie zasięg 140 milionów. Informacje te pochodzą z raportu opublikowanego przez Ośrodek Analityczny Res Futura. Temat ten wzbudził znaczną dyskusję w sieci, co może wpłynąć na dalsze działania związane z tą sprawą. Z okazji Dnia Dziecka uczniowie Łoso Montessori Family dzielili się swoimi marzeniami na temat przyszłości. Jedna z dziewczynek wyraziła pragnienie, aby zostać baletnicą i zatańczyć w paryskiej operze. Dzieci wskazywały również na swoje autorytety, które inspirują je w dążeniu do realizacji tych marzeń. Incydent z dronem w Rumunii uwypuklił kruchość granicy między wojną w Ukrainie a bezpieczeństwem państw w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ekspert do spraw stosunków międzynarodowych podkreśla, że sytuacja ta powinna być traktowana jako sygnał alarmowy, a nie wyjątek. Wskazuje na potrzebę skuteczniejszego systemu obrony powietrznej oraz rozbudowanej sieci monitorowania przestrzeni powietrznej. Zwraca również uwagę na konieczność poprawy koordynacji i komunikacji między państwami członkowskimi, aby uniknąć niejasności mogących zostać wykorzystanych przez przeciwnika. Myśliwce F-16 odgrywają kluczową rolę w ukraińskiej obronie przed rosyjskimi pociskami manewrującymi. Nowe nagranie pokazuje, jak te samoloty skutecznie radzą sobie z zagrożeniem ze strony pocisków. Wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej poprzez wykorzystanie F-16 może mieć istotny wpływ na przebieg konfliktu. Strajk funkcjonariuszy Straży Granicznej w Portugalii powoduje znaczne opóźnienia rejsów na lotniskach, w tym lotów do Polski. Pasażerowie są informowani o konieczności wcześniejszego przybycia na lotnisko z powodu potencjalnych ograniczeń w pracy funkcjonariuszy. Protestujący domagają się poprawy warunków zatrudnienia oraz zwiększenia liczby personelu. Opóźnienia są szczególnie odczuwalne w porcie lotniczym w Lizbonie, gdzie dwa loty do Warszawy miały kilkudziesięciominutowe zwłoki. Strajk potrwa do piątku, a jego skutki mogą wpływać na dalsze rejsy międzynarodowe. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie Radia DHT.
3: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Brytyjski rząd opublikował nowe dokumenty dotyczące kadencji byłego ambasadora Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych, Petera Mandelsona. W materiałach ujawniono, że jego powiązania z Jeffreym Epsteinem mogą budzić kontrowersje. Szczegóły tych relacji oraz ich potencjalne konsekwencje dla Mandelsona zostały przedstawione w opublikowanych aktach. Dalsze działania rządu w tej sprawie nie zostały jednak wskazane. Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Centralne Biuro Śledcze Policji przeprowadziły przeszukania w trzech lokalizacjach w Polsce w ramach śledztwa dotyczącego wyłudzeń podatkowych w Niemczech. Działania te są częścią szerszego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Europejską. W wyniku tych działań uniknięto zapłaty ponad 2 600 000 euro. Szczegóły dotyczące sprawy oraz jej skutków nie zostały jednak ujawnione. Rozwiązanie struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce zostało skomentowane przez wicemarszałkinię Sejmu, która podkreśliła, że celem jest dobre przygotowanie się do nadchodzących wyborów. Dorota Niedziela zaznaczyła, że nowe otwarcie dla struktur przyniesie korzyści w tym procesie. Donald Tusk powierzył jej stanowisko komisarza małopolskich struktur partii. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski planuje podjąć rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem jeszcze przed zimą, dążąc do zakończenia wojny. Zełenski widzi w tej sytuacji wyjątkową okazję na znalezienie rozwiązania dyplomatycznego. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jednak szczegółowo opisane. Andrzej Pyk zaprosił Komisję Europejską do skorzystania z dostępu do Metosa, zaawansowanego narzędzia sztucznej inteligencji do hakowania. Informacje te potwierdził przedstawiciel Komisji zaznajomiony ze sprawą. To działanie może wspierać Unijną Agencję do Spraw Cyberbezpieczeństwa w jej pracach. Szczegóły dotyczące współpracy nie zostały jednak ujawnione. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę.

She's just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W specjalnym wydaniu programu Stan Wyjątkowy omówiony zostanie pierwszy rok rządów po wyborach, które wygrał Karol Nawrocki oraz obóz Prawa i Sprawiedliwości. W audycji wezmą udział Andrzej Stankiewicz, Kamil Dziubka, Dominika Długosz oraz Jacek Gądek, którzy podzielą się swoimi spostrzeżeniami i analizami. Program ma na celu zbadanie wpływu tych wydarzeń na bieżącą sytuację polityczną w kraju. Wydanie to z pewnością dostarczy słuchaczom wielu istotnych informacji na temat dotychczasowych działań rządu. Przetwórstwo ropy naftowej w Rosji osiągnęło najniższy poziom od 2009 roku. Powodem tego spadku są ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie, które miały miejsce w ostatnim czasie. Sektor naftowy w Rosji boryka się z największymi problemami od 17 lat. Dalsze skutki tych działań mogą wpłynąć na sytuację gospodarczą w regionie. Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Ukrainie, zwrócił ukraińskie odznaczenie za zasługi w reakcji na decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Cichocki, który pełnił swoją funkcję w latach 2019-2023, podkreślił, że jego decyzja wynika z uznania UPA za kolaborantów niemieckich nazistów. Reakcja na decyzję ukraińskich władz była silna, a premier Donald Tusk określił ją jako niepokojącą dla polsko-ukraińskich relacji. Prezydent Karol Nawrocki dodał, że Ukraina, gloryfikując UPA, nie jest mentalnie gotowa do bycia częścią europejskiej wspólnoty. Na Krymie, który został zaanektowany przez Rosję, władze wprowadzają nowe ograniczenia w sprzedaży paliwa. Sytuacja ta jest wynikiem coraz poważniejszego niedoboru paliwa na tym terytorium. Władze nie precyzują, jakie konkretne działania zostaną podjęte w związku z tym problemem. Ograniczenia dotyczą zarówno sprzedaży detalicznej, jak i dostaw. Sprawa Iwony Wieczorek, która zaginęła 15 lat temu, zyskała nowe zainteresowanie w ostatnich miesiącach według dziennikarzy śledczych. W swojej książce ujawnili, że zaginięcie miało znacznie więcej tajemnic, niż powszechnie sądzono. Obecnie śledztwo podąża nowymi torami, jednak nie można mówić o przełomie w sprawie. Dziennikarze nadal monitorują sytuację, mając nadzieję na dalszy rozwój wydarzeń. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Trump wyraził obojętność wobec negocjacji z Iranem, stwierdzając, że nie interesuje go ich zakończenie. W rozmowie z CNBC powiedział: szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie, czy negocjacje się skończyły. Naprawdę mi to obojętne. Jego komentarze nie wskazują na konkretne działania w tej sprawie. Francja zakazała Izraelowi prezentacji broni ofensywnej na targach branży zbrojeniowej Eurosatory 2026. Decyzja ta została potępiona przez izraelskie Ministerstwo Obrony. W wyniku tego zakazu napięcie między Francją a Izraelem wzrosło, co może wpłynąć na relacje obu krajów w przyszłości. Brytyjski sąd skazał Wikruma Digwe na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo 18-letniego studenta polskiego pochodzenia, Henry'ego Nowaka. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku, kiedy Digwa pięciokrotnie pchnął Nowaka nożem kirpanem, tradycyjnym sichijskim nożem. Sędzia William Mousley podkreślił, że skazany wykazał się bezdusznym lekceważeniem wobec ofiary, a jego fałszywe oskarżenia o atak na tle rasowym przyczyniły się do napięć społecznych. Digwa spędzi w więzieniu co najmniej 21 lat przed możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Policja przeprosiła za błędną ocenę sytuacji, w wyniku której aresztowano rannego Nowaka, a sprawa interwencji funkcjonariuszy jest przedmiotem dochodzenia. Nowy rodzaj kamuflażu w rosyjskiej armii, mający na celu przechytrzenie ukraińskich dronów, spotkał się z krytyką ze strony prorosyjskich blogerów. Z-blogerzy wyśmiewają ten pomysł, twierdząc, że może być skuteczny jedynie w specyficznych warunkach. Nie podano szczegółowych informacji na temat samego kamuflażu ani jego zastosowania w praktyce. Dalsze losy tego rozwiązania w armii rosyjskiej pozostają niejasne. Kilka osób wzięło udział w publicznym różańcu przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, gdzie według doniesień miało dojść do urodzenia żywego dziecka po aborcji. Aktywiści pro-life wyrazili swoje oburzenie i zawiadomili prokuraturę. Dyrekcja szpitala odrzuciła te zarzuty, wskazując na manipulację informacjami. Sprawa wzbudza kontrowersje i może mieć dalsze konsekwencje prawne. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Radio, music and memories. DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Podczas wystąpienia przed Zgromadzeniem Parlamentarnym Sojuszu Północnoatlantyckim w Wilnie, Andrius Kubilius stwierdził, że ukraińska armia jest obecnie najpotężniejsza w Europie, a być może i na świecie. Podkreślił również, że Rosja nadal produkuje więcej broni niż Unia Europejska. Wskazując na wspólne interesy państw członkowskich i Ukrainy, Kubilius zaznaczył znaczenie współpracy w obliczu zagrożeń. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanów ocenił, że możliwe jest zawarcie porozumienia w sprawie zakończenia wojny z Rosją jeszcze przed zimą. Ukraina spodziewa się wkrótce wizyty amerykańskiej delegacji w Kijowie, co może wpłynąć na dalsze negocjacje. Budanów zaznaczył, że obecnie istnieją realne podstawy do zakończenia działań wojennych oraz że trwają prace nad wymianą jeńców wojennych. Dodał także, że negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Rosją są kontynuowane na szczeblu technicznym, mimo przerwy w kontaktach na wyższym szczeblu. Francja zakazała Izraelowi udziału w Eurosatory, jednej z największych wystaw zbrojeniowych na świecie. W ramach tego zakazu jedynie francuskie firmy będą mogły zaprezentować swoje systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Decyzja ta jest określana jako wynik politycznego i komercyjnego wyrachowania. W najnowszym odcinku programu naczelni Magdalena Rigamonti i Tomasz Sekielski omawiają decyzję Wołodymyra Zełenskiego w kontekście relacji z Polską. Poddają analizie, czy jest to polityczny błąd, czy może świadoma strategia prezydenta Ukrainy. Dyskusja koncentruje się na wpływie tej decyzji na stosunki ukraińsko-polskie oraz na możliwych konsekwencjach dla obu krajów. Plan niemieckiego Ministerstwa Obrony dotyczący obowiązkowego udziału pracowników w ćwiczeniach rezerwy wojskowej Bundeswehr spotkał się z silnym sprzeciwem ze strony pracodawców. Wprowadzenie takiego obowiązku budzi poważne kontrowersje wśród przedstawicieli biznesu, którzy obawiają się negatywnego wpływu na działalność firm. Konflikt ten może prowadzić do dalszych negocjacji między rządem a sektorem prywatnym w celu znalezienia kompromisu. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Premier Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce, a nowym komisarzem partii w regionie została wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. Jej zadaniem będzie przygotowanie regionu do wyborów nowych władz Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej oraz przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, zaplanowanych na sierpień. Były prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, odwołany w referendum, wyraził pełne zrozumienie dla tej decyzji i zadeklarował wsparcie dla Niedzieli. Podkreślił, że jego przyszłość polityczna nie jest teraz najważniejsza, a kluczowy jest cel, którym są nadchodzące wybory. W Płocku wieczorem 1 czerwca wybuchł pożar w punkcie handlowo-usługowym przy ulicy Rębielińskiego 8, co spowodowało powstanie gęstej chmury dymu widocznej z dużej odległości. Na miejscu działa około 80 strażaków, którzy walczą z ogniem, który objął całą halę o wymiarach około 80 na 100 metrów. Nie ustalono jeszcze przyczyn pożaru ani skali zniszczeń, jednak w pobliżu znajdują się budynki mieszkalne i stacja paliw. Jak informuje rzecznik Płockiej Straży Pożarnej, sytuacja zaczyna się stabilizować, a działania gaśnicze mogą potrwać do rana. Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Prezydent Karol Nawrocki ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum dotyczącego polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Nowe pytanie referendalne ma być sformułowane w sposób, który wątpliwości i nie da powodów do odrzucenia wniosku przez senatorów. Poprzedni wniosek został odrzucony z powodu zarzutów o tendencyjność pytania. W przypadku pozytywnej decyzji Senatu Polacy będą mogli wypowiedzieć się na temat wpływu polityki klimatycznej na ich życie i gospodarkę. Floryda jako pierwszy stan pozwał firmę OpenAI oraz jej szefa, twórcę ChatGPT, w związku z obawami o bezpieczeństwo tego narzędzia. Prokurator generalny Florydy, James Whitmer, oskarżył firmę o nieuczciwe praktyki handlowe oraz zaniedbania, które miały przyczynić się do zagrożenia dla dzieci. W pozwie wskazano, że ChatGPT mógł wspierać sprawców masowych strzelanin oraz zachęcać do samobójstw. Floryda domaga się także osobistej odpowiedzialności Altmana oraz oczekuje zmiany oprogramowania przez OpenAI. Firma może ponieść odpowiedzialność finansową sięgającą potencjalnie miliardów dolarów. Sławosz Uznański-Wiśniewski, drugi Polak w historii, który poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną, po powrocie zmaga się z kryzysem w Polskiej Agencji Kosmicznej. Astronauta jest w ostrym konflikcie z instytucją odpowiedzialną za rozwój polskiego sektora kosmicznego, która według krytyków zawiodła w zakresie komunikacji podczas misji. Atmosfera wokół Polskiej Agencji Kosmicznej jest oceniana jako fatalna, a lista zarzutów wobec agencji jest długa. Uznański podkreśla, że mimo sukcesów misji, Polska potrzebuje długofalowej wizji rozwoju sektora kosmicznego. W kontekście rekordowych inwestycji w technologie kosmiczne, kluczowe jest zbudowanie synergii między nauką, przemysłem i edukacją. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Firma Affinity Partners planuje przekształcenie nadmorskich terenów podmokłych w duży kurort. CEO budzi sprzeciw obywateli oraz organizacji ekologicznych. Inwestycja związana z zięciem Donalda Trumpa, Jaredem Kushnerem, spotkała się z protestami, które podkreślają obawy dotyczące ochrony środowiska. Premier Albanii Edi Rama wskazuje, że projekt ma na celu uczynienie kraju obiektem zazdrości innych. Ostateczne decyzje w sprawie inwestycji mogą zależeć od dalszych działań prokuratury, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Premier Donald Tusk podkreślił, że ratyfikacja traktatu polsko-brytyjskiego w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności powinna być oczywistością, a wszelkie wahania są niedopuszczalne. Traktat, podpisany przez Tusk i premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, wymaga zgody prezydenta Karola Nawrockiego, który wcześniej wyraził zastrzeżenia co do braku informacji na temat negocjacji. W dokumencie wskazano Rosję jako długoterminowe zagrożenie dla obu państw oraz zapowiedziano pogłębienie współpracy w obszarze obronności. Polska i Wielka Brytania zadeklarowały również dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy oraz współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa. Rząd zapewnia, że prezydent był na bieżąco informowany o stanie negocjacji. Friedrich Merz planuje w czerwcu zwołać Naradę Przywódców Europejskiej Piątki, w której weźmie udział także Polska. Celem spotkania jest uzgodnienie strategii przed szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz złagodzenie napięcia w relacjach z Stanami Zjednoczonymi. Narada ma na celu wzmocnienie współpracy i koordynacji działań w kluczowych kwestiach europejskich. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma w tym tygodniu podjąć decyzję w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus, które kierowane jest przez Mateusza Morawieckiego. Informacje na ten temat przekazała Wirtualna Polska. Decyzja ta może mieć istotne znaczenie dla przyszłości stowarzyszenia. Szczegóły dotyczące możliwych skutków tej decyzji nie zostały jednak ujawnione. Konferencja Episkopatu Polski potępiła ksenofobiczne nastroje wobec osób z Ukrainy, które przebywają w Polsce. Rada KEP do spraw uchodźców i migrantów w swoim oświadczeniu podkreśliła, że takie incydenty są niedopuszczalne i przypomniała o konieczności okazywania wzajemnej gościnności. W trakcie spotkania omówiono także trudną sytuację uchodźców i migrantów, w tym dzieci oraz osoby starsze i chore, które nie mogą podjąć pracy. Rada wyraziła zaniepokojenie skutkami ograniczenia dostępu do służby zdrowia dla tych grup. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
2: This is Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. 7 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, zgłosiło propozycje dotyczące 21 pakietu sankcji na Rosję. Nowe restrykcje mają obejmować sektor energetyczny oraz działania wymierzone w tzw. flotę cieni. Dalsze kroki w tej sprawie będą omawiane w ramach unijnych instytucji. W Lombardii w północnych Włoszech doszło do katastrofy lotniczej, w wyniku której rozbił się samolot Cessna 152 z dwoma osobami na pokładzie. Według lokalnych służb jedna osoba zginęła, a druga została poważnie ranna i przetransportowana do szpitala. Maszyna spadła w pobliżu budynków mieszkalnych podczas lekcji pilotażu, a w pobliżu znajduje się małe lotnisko. Włoska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego wszczęła śledztwo w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Motocyklista z Zielonej Góry stanie przed sądem po tym, jak został zatrzymany za jazdę na jednym kole. W wyniku analizy nagrania z miejskiego monitoringu, policja ustaliła jego tożsamość i zatrzymała mu prawo jazdy. Mężczyzna nie przyjął mandatu za to wykroczenie, co skutkowało wnioskiem o ukaranie do sądu, do którego dołączony zostanie film z monitoringu. Kilka godzin później, zatrzymany przez inny patrol, motocyklista przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym o 66 km na godzinę, za co przyjął mandat w wysokości 4000 zł oraz otrzymał 14 punktów karnych. Pacjenci onkologiczni skarżą się na utrudniony dostęp do badań, mimo zapewnień Ministerstwa Zdrowia o pełnym zabezpieczeniu ich potrzeb. Lekarze alarmują, że karta Dielo przestaje działać w momencie rozpoczęcia leczenia, co prowadzi do ponownego trafiania pacjentów w kolejki po zakończeniu terapii lub w przypadku wznowy choroby. Rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej zaapelował do Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia o wyłączenie pacjentów w trakcie i po leczeniu onkologicznym z limitów badań obrazowych. Wiele osób zgłasza swoje obawy, czując się pominiętymi przez system. We wtorek w Polsce przewiduje się sporo słońca, jednak nie brakuje również burz i opadów deszczu. Mimo to temperatura osiągnie maksymalnie 27 stopni Celsjusza. Warunki pogodowe mogą być zróżnicowane w różnych regionach kraju. Warto przygotować się na ewentualne zmiany pogody. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. W poniedziałek uzgodniono nowe przepisy, które mają na celu zwiększenie liczby deportacji z Unii Europejskiej. Nowe regulacje umożliwią wysyłanie osób, których wnioski o azyl zostały odrzucone, do ośrodków znajdujących się poza granicami Unii. Przepisy czekają teraz na podpis, co może przyspieszyć proces deportacji w państwach członkowskich. Restauracja Burger King, zastrzeżony znak towarowy na dworcu głównym w Krakowie, otworzyła jedyną w Polsce kantynę inspirowaną filmem Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Nowa przestrzeń została udostępniona dla fanów uniwersum Star Wars 11 maja. W ofercie znalazły się takie dania jak Mandalorian Whopper, zastrzeżony znak towarowy w ciemnej bułce, oraz Mandalorian i Grogu Cheos z sosem pistacjowym. Film Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu trafił do kin 22 maja. Zamówienia składane podczas wyprzedaży często docierają do klientów już następnego dnia dzięki efektywnym operacjom logistycznym. Wiele sklepów korzysta z zewnętrznych firm zajmujących się wysyłką, co pozwala na szybszą realizację zamówień. Taki sposób działania staje się coraz bardziej powszechny, co wpływa na zadowolenie klientów i wzrost sprzedaży. Współpraca z firmami logistycznymi umożliwia sklepom skoncentrowanie się na innych aspektach działalności. Linia autobusowa numer 666 wraca na Półwysep Helski po 3-letniej przerwie, a jej operatorem będzie Flixbus. Autobusy dotrą do Helu z Krakowa, przejeżdżając przez inne polskie miasta, w tym Warszawę. Powrót linii wzbudza zainteresowanie mediów na całym świecie, które przywołują kontrowersje związane z jej numerem, kojarzonym z tak zwaną liczbą bestii. Wcześniej numer 666 został zmieniony na 669 z powodu skarg konserwatywnych grup religijnych, które uznawały go za satanistyczny. Flixbus przywraca tę trasę w celach marketingowych. CEO wywołuje dyskusję na temat religii i transportu. Karol Nawrocki, prezydent, ustanowił nowy rekord w historii III Rzeczypospolitej, wetując 33 ustawy w ciągu minionego roku. Wśród najgłośniejszych wet znalazły się m.in. ustawy dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy, nowelizacja dotycząca przeciwdziałania zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym oraz weto do ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Prezydent argumentował swoje decyzje różnorodnymi powodami, w tym obawą przed nadregulacjami i koniecznością ochrony dzieci. W wyniku jego działań nie powstał pierwszy od 24 lat Park Narodowy w Polsce, a także wstrzymano realizację unijnego rozporządzenia dotyczącego rynku kryptowalut. Dalsze kroki w tej sprawie są obecnie nieznane. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Mette Frederiksen ogłosiła sformowanie nowego rządu, w którym po raz pierwszy od 30 lat zasiądą przedstawiciele czterech partii. Nowa koalicja ma na celu wprowadzenie zmian w polityce kraju. Szczegóły dotyczące podziału stanowisk w rządzie oraz priorytetów nowej ekipy nie zostały na razie ujawnione. 50-letnia Magdalena z Krakowa została odcięta od świata przez ponad 20 lat. Jej sytuacja została ujawniona po tym, jak matka zaczęła zrzucać wiadomości z prośbą o pomoc do sąsiadów. Po interwencji pracowników ośrodka pomocy społecznej i policji, Magdalena została przewieziona do szpitala, gdzie przeszła pilną operację. Rodzice kobiety przyznali, że ponoszą odpowiedzialność za sytuację córki, a sprawą zajmują się policja i prokuratura, która wszczęła postępowanie w związku z podejrzeniem znęcania się nad osobą nieporadną. Za to przestępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Polska, kraje bałtyckie i nordyckie złożyły propozycję nowego pakietu sankcji wobec Rosji, który ma na celu sparaliżowanie finansowe rosyjskich gigantów energetycznych oraz zablokowanie importu wielu surowców. W ramach propozycji przewidziano m.in. zamrożenie aktywów firm takich jak Lukoil, Gazprom, Nowatek oraz Rosneft. Grupa krajów domaga się także zaostrzenia ograniczeń cenowych na rosyjską ropę oraz zakończenia kontraktów handlowych z rosyjskim przemysłem nuklearnym. Komisja Europejska ma przedstawić szczegóły nowego pakietu sankcji w przyszłym tygodniu, a celem jest ich przyjęcie do połowy lipca. Żandarmeria Wojskowa ustaliła właściciela i źródło pochodzenia skrzyń drewnianych z oznaczeniami wojskowymi, które zostały znalezione w lesie w miejscowości Januszkowo pod Nidzicą. Rzecznik żandarmerii, podpułkownik Dariusz Rozkosz, poinformował, że właściciel nabył skrzynie legalnie i przechowywał je na prywatnej działce, CEO potwierdził fakturą VAT. Oględziny miejsca zdarzenia wykazały, że w skrzyniach nie znajdowały się żadne